Ashan ach ma all ni Kathleen Maud gynnon di trokerer agus an toran brash ne kegun in chun lagan brake go oran na tra bon nish fanam lesh nam rogus chorm di nai o yes agus ban ala wol sar glora ke hen chini berni fa ni wud a hertti agus na kujich tan cha ban ala eta harkina golin chini Pauline Scanlon agus klosh agus an toran nyad na lachen ak a bgoin na kujich tu bai Donna Hennessy ering etar Pauline Scanlon mar dyrme golin le Trevor Hutchison er dord agus Eamon Murray er na snag urlishi mar sin tukui klosh gan oran cha on album Shield, a hugsi machrin plintochen.